0: Це Польське радіо для України.
1: Jestem tu na dożywocie, to tylko parę chwil. Jeszcze nie wiem, co jest potem, gdzie potem miałbym iść.

fajnie, że możesz. Czas szybciej minie. Tak, z centralnej części od Kijowa na północ gdzieś z godziny. Co za pytanie, kto by nie tęsknił? No to taka czeska S-klasa, tyle że olej lubi brać. Ja Aleksander, ale mów Sasza, pojadę tędy, będzie szybciej niż w Google Maps. Szczecin od początku, trzeci rok już pobyt na stałe. W porządku, nie obrażam się jak pytają, czemu nie wyjechałem. Z młodszym bratem na zmianę jeździłem, choć szczeniak narzekał, że źle mu. Mamę tu od razu ściągnąłem, jak się tylko zaczęło 4 niedziele temu. No ja byłem gotowy, brat też, jeśli już chcesz wiedzieć. A mama, że obu nie puszczę, nie ma mowy, sami wybierzcie, który z was jedzie. No jak to jak, normalnie jak ludzie, ty weź się zastanów. Usiedliśmy wieczorem, ja i brat, na te symboliczne 100 gramów.

mądry to jestem teraz, a wtedy brat uciekł o szóstej. Cały dzień nie odbierał, a wieczorem dał znać, że jest w busie pod Dorochuskiem. Dzwonił z Hersonia przedwczoraj, mówił, że ważne. Jesteśmy, dzięki za przejazd, nie zapomnij dać gwiazdek.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Марцін Гачковський, за шибком, за консолетą, за старами Давид Twardziak. Розпędzamy się. Zaczynamy godzinę pół na pół.
0: Пів на пів, двомовна година, в якій ми з Марціном ділимося мовами українською та польською.
1: І розмовляємо о всім на світі. А щоб ми знали, о чим так mniej więcej mamy rozmawiać kolejnego dnia antenowego, wybieramy sobie...
0: Слово дня, його ми вибираємо щодня.
1: Czyli po polsku słowo dnia. Dziś nad słowem dnia musimy przyznać, nie myśleliśmy zbyt długo. Zawsze warto rozmawiać.
0: Завжди варто розмовляти, розмовляти і розмовляти – наше сьогоднішнє слово дня.
1: Według słownika języka polskiego Polskiej Akademii Nauk rozmawiać to cóż to znaczy? Jest to czasownik w aspekcie niedokonanym, a więc mamy na myśli czynność, która trwa i trwa i trwa, właściwie nigdy się nie kończy. Rozmawiać, czyli prowadzić rozmowę, mówić, gawędzić się z kimś, porozumiewać się, rozmawiał z nim po przyjacielsku, głosi jeden z cytatów, ale z odcieniem jakiejś wyższości. Nie, w ten sposób nie rozmawiamy. Rozmawiamy jak partnerzy,
0: tak,
1: równoprawni.
0: Po partnerski warto rozmawiać.
1: Inny cytat. Odezwał się dzwonek telefonu dreń dreń, co Elizabeth troszkę zdziwiło. Gospodarz poszedł odebrać i dość długo z kimś.

0: się rozmawiał, a potem poprosił ją do telefonu. Jejku, ileż się tutaj dzieje. Maria Nurowska, powrót do Lwowa. Musieli rozmawiać po angielsku. Był to jedyny język, który każdy z nich trochę znał. Tomasz Konatkowski, Wilcza Wyspa. My na szczęście znamy więcej języków z Janą Stępniewicz. Kiedy przychodziłem z pracy, milczałem, bo nie wiedziałem, o czym rozmawiać z żoną. Marek Krajewski, Mariusz Czubaj, Róże cmentarne.
1: Spiewciuwają.
0: Zwłaszcza żonie. Mogliśmy rozmawiać o książkach, filmach i życiu. Ha, do samego rana. Bogusława Jędrasik, Gorączka, opowiadania wyuzdane. Znam też jego 13-letniego brata. Rozmawiamy czasem w windzie. Sonia Raduńska, Kartki z białego zeszytu. Iryna Joszczyszyn, która przygotowuje nam serwis, kiedy przychodzi do studia, bardzo często streszcza nam pasjonujące rozmowy, które prowadzi w windzie, kiedy pędzi do nas, żeby przedstawić najnowsze wiadomości. Rozmawiać no z kim tam? No z córką, z ojcem, z przyjacielem. Można rozmawiać o dzieciach, o filmach, o interesach, o pracy, o wakacjach. I my właśnie w pół na pół z Janą Stępniewicz wszystko to robimy. Rozmawiamy grzecznie, śmiało, długo, po polsku i ukraińskoju mowoju. Chcieć rozmawiać, tak, lubić rozmawiać, zacząć rozmawiać. No, czasami rozmowę trzeba przerwać. Popularne frazeologizmy. Uruchamiam maszynę losującą. Wybierzmy może taki przepiękny. Odwołuje się do świata naszych braci mniejszych zwierząt. Ktoś rozmawia jak gęś z prosięciem. Czyli jak?
1: Тобто я так зрозуміла, що розмовляють такими мовами, які співрозмовники не розуміють. На щастя, я розумію твою польську, а ти, маю надію, мою українську. Тобто ми не гуска
0: я
1: і порося.
0: Я дуже стараюся. Цікаво, як генші з просінчем розмовляють о емоціях.

więc można mnie skrócić o głowę. Śpię, zabrać głowę, dając bóle fantomowe. Śpię, więc można rozlać mą krew.

0: Tak, no to były albumy nie tyle pirackie, co podziemne. Po prostu w pewnym środowisku, w środowisku punkowców w latach 70. i 80. nie trzeba było oficjalnego albumu, dlatego że ludzie sobie przegrywali na kasetach, włożyli sobie do różnych miast, grali na koncertach i było okej, i było dobrze. Ale wróćmy trochę do początków. KSU, fenomen. W czasach, kiedy w radiu dominowała muzyka pokroju Jak się masz?
1: Happy End.
0: Kochanie, happy end? Jak się masz? Albo Bonnie M, zwłaszcza Bonnie M dostawało się od różnych polskich muzyków. No właśnie w tym niesamowitym, niezwykłym mieście, u Ustrzykach Dolnych, powstał zespół całkowicie niepasujący do epoki Gierka, czasów propagandy sukcesu, Cepeli i tak dalej. Rok 1977, tak naprawdę o punk rocku w Polsce jeszcze mało kto słyszał i kilku chłopaków, uczniów, nastolatków z Bieszczad tworzy kapelę inspirowaną nową brytyjską sceną punkową, z dala od wielkich ośrodków, od muzycznych trendów. Zrobili to. Była w nich jakaś taka szczerość, autentyczność. Oni zresztą żyli, wyglądali, zachowywali się, grali i śpiewali zgodnie z punkowym duchem No Future.
1: A jak one wyglądały?
0: Ojojoj. Język, górna warga, poprzebijane jakimś żelastwem, jakimiś agrafkami.
1: Ale to mogli śpiewaty?
0: Żeby się poruszać w ogóle, to było ciężko. Łańcuchy wokół szyi, całe ciało w łańcuchach, kłódki, różne żelastwa, ćwiekowane skóry, do tego jeszcze charakterystyczne stare marynarki, prawdopodobnie sprzed II wojny światowej. Na zachowanych zdjęciach do tego jeszcze wyglądają oczywiście na kompletnie pijanych, ale w rękach mocno trzymają gitary.
1: І як вони почали співати? Почалося все від листа, який вони надіслали до радіо «Вільна Європа». І це був лист з проханням про більше музики вільних людей в ефірі.
0: Droga redakcjo, jesteśmy młodymi ludźmi z małego miasta w Polsce. Wasze audycje na falach krótkich są dla nas jedynym kontaktem z wolnym światem i jego muzyką. Dzięki wam zetknęliśmy się z punk rockiem, muzyką, którą kochamy. Prosimy o więcej. W Bieszczadach, w komunistycznej Polsce siedzą przy odbiornikach jej fani, których jesteście jedyną nadzieją.
1: Neimowirno, neimowirno.
0: Piękny, szczery list.
1: Ale na ich niezdywowania list redakcja nie tylko otrzymała, nie tylko przeczytała, ale też zaczytała w prямом ефірі i... Далі Крок, станція починає транслювати щотижневу програму про панк-музику.
0: Це було дуже важливо, бо тої музики по просту бракувало.
1: Так.
0: Люди її не знали, więc кожна така аудиція – то kolejna порція інспірації, а вони ćwiczą, на початку виконують głównie ковери таких mocnych brzmień, mocnych rytmów.
1: Ну, а пізніше вже переходять до власної творчості.
0: Перший концерт грають в Ustrzykach, jakżeby inaczej, w przedsiębiorstwie budowlano-komunalnym. W świetlicy sala była wypełniona po brzegi, ponieważ zgoniono tam więźniów, którzy akurat odbywali karę, a część też stanowili miejscowi mieszkańcy. I jak wspomina jeden z założycieli zespołów, Eugeniusz Siczka-Olejarczyk, zabawa była nie z tej ziemi. Początkowo słuchacze nie bardzo wiedzieli, o co chodzi, ale już po drugim numerze porwała ich nieprawdopodobna energia, sala trzęsła się w posadach i właśnie o to chodzi w tej muzyce.
1: Ty zgadał pro Siczku, kto jeszcze stworzył ten gurt, kto jeszcze w nim grał?
0: No, czy musimy tak, powinniśmy wymienić założycieli: Bogusław Bochun, Augustyn to śpiew saksofon, Lesław Tomka Stomków gitara basowa, wspomniany Siczka Olejarczyk początkowo na gitarze, pogrywał tylko Wojciech Ptyś-Bodurkiewicz organy i Waldemar Burek Kuzianik perkusja. Bardzo ważne teksty pisał brat Bochuna, pseudonim Michał Broda.
1: KSU, możemy jakoś pojasnić, zrozumieć, rozszyfrować tę nazwę, Marcina?
0: Odwołamy się znowu do wspomnień Siczki Olejarczyka. Cytuję: wracaliśmy nawaleni późno w nocy, nawaleni, czyli pijani, i zobaczyłem auto z rejestracją KSU. Rzeczywiście bieszczadzkie rejestracje tak właśnie przeważnie wyglądały.

0: SU, ale chłopaki do tej nazwy dorabiali różne inne teorie. Na przykład, że KSU oznacza każdy się upija. Ale nie tylko.
1: Życiowe.
0: Ale nie tylko, co też ważne w naszym kontekście. Twierdzili też, że tak się nazywają, ponieważ pełna nazwa brzmi Комітет самостійної України.
1: Ну і деякі комуністи вважали, що вони є третьою генерацією УПА. Так, теж згадує панк, поет, конференціє Павло Коньо Конак.
0: Стічка вспоміна, нашим символом був український тризуб. То вимислив Бохун, що як устрики, то мусить бути якийсь мотив український. А додаємо, Устрики Дольне, то є місто niezwykłe również dlatego, że ono po 1945 roku nie było wcale w Polsce, tylko należało do Ukrainy Radzieckiej. Po największej wymianie, korekcie granic po II wojnie światowej w Europie w roku 1951 zostało przyłączone do Polski, a okolice Sokala w zamian trafiły do radzieckiej Ukrainy. I takie zmiany przynależności państwowej zawsze oznaczały tragedię mieszkańców, ich usuwanie, zwożenie nowych. W ten sposób jeszcze bardziej na tym terenie była to mieszanka ludzi z różnych stron, a KSU próbowali kreować lokalną tożsamość, lokalny patriotyzm.
1: Ale Ukraina, zwitki, tak, ta Ukraina, ona, one sprawdzi je trzecim czy tam kontrymsi pokoleniem? Czy one mają ukraińskie pochodzenie?
0: No, to są pankowcy i trzeba powiedzieć, że nic tak nie wkurzało władz oficjalnych, jak odwoływanie się do symboliki ukraińskiej. To po prostu strasznie denerwowało, więc trochę na przekór. Jeszcze raz zacytuję Siczkę Olejarczyka w wywiadzie, który przeprowadził Mikołaj Lizut w 2003 roku. Gitarzysta, wokalista wyjaśniał: to nie żaden nacjonalizm ukraiński. Jesteśmy z krainy Łemków. Ustrzyki to miejsce polsko-ukraińskich zaszłości. Polacy i Ukraińcy mieszkają tam koło siebie. Oczywiście wszyscy wiedzą, kto jest kto. Jedni chodzą do kościoła, drudzy do cerkwi. A przecież wszyscy dostawaliśmy równo po dupie od czerwonego. Nie, dupa to jest normalne słowo już niestety na polskim, w polskim radiu oficjalnie. Dupy nie trzeba cenzurować. Kluczowa jest tutaj nie ta część ciała, ale nienawiść do komunizmu, tak, do oficjalnej propagandy.
1: Ну і з цим теж вони мали деякі проблеми, а в гурті КСУ, я повертаюся, власне, до українського коріння, ну, мали, з того, що знаємо, двоє перших барабанщиків, Бурик і Мірик Весолкін, а першого вважали такою найсильнішою людиною в Устриках, в прямому значенні.
0: Треба ще додати, що хлопці не любили обцих, не терпіли, щоб їм ще вонсали по ich Bieszczadach, jacyś turyści z Warszawki rozrzucali śmieci, źle się zachowywali i można było po prostu takiej najsilniejszej osoby w Ustrzykach dostać po głowie, jak się zachowywało nienależycie.
1: Тим паче, якщо ця найсильніша людина входила до Вільної Республіки Бещад і мала паспорт цієї Вільної Республіки, бо КСУ це теж Вільна Республіка Бещад, і ми би могли їх представити, наприклад, так, КСУ – репрезентативний державний колектив Вільної Республіки Бещад, хоча державний панк-рок – це, звісно, абсолютні оксиморони. Натомість, що це за конструкт такий Вільна Республіка Бещад?
0: А ну, власне, колейна річ, яка присparzała хлопакам клопотів, ще бєщадський сепаратизм. Поза тим, що докучали туристам, że nienawidzili harcerzy, którzy tam się zjeżdżali z całej Polski w mundurach, żeby porządkować góry. Pankowcy ich po prostu nie cierpieli. No to jeszcze założyli republikę. Do tej republiki pseudoseparatystycznej w porywach należało może ze 40 osób. Nie było to realne zagrożenie, ale faktycznie irytowało. Wiemy, że chłopaków, że nie były to jakieś takie represje, które być może spadłyby na nich w większych ośrodkach miejskich. To było stawianie się na komendzie, legitymowanie, jakieś tam rewizje, przeszukania. W próbach towarzyszył chłopakom Anioł Stróż z Urzędu Bezpieczeństwa, później ze Służby Bezpieczeństwa. Natomiast po stanie wojennym, już uprzedzając trochę, powiedzmy, że spotkały ich dotkliwe, bardzo dotkliwe, jak na pankowców, represje. Po kolei wcielano ich do Wojska Polskiego, co było dla nich nieznośne.

0: Ну і, звісно, була тісно, ми вже це сказали, пов'язана із панк-роковим гуртом КСУ. І це ми можемо прочитати навіть у Вікіпедії. І ця ідея Вільної Республіки Бєщад, вона була настільки тісно пов'язана із КСУ, що музиканти навіть носили щось на кшталт шевронів з гербом республіки, який нагадував український тризуб. І через це музикантами, зокрема, через це зацікавилися відповідні служби.
1: Так, там ще барви українські часто ще появляли. Можемо ще вспомнити о обжилівій операції «Жилетка», проведеній через Службу безпечення Польської Республіки Людової «Przeciwko środowiskom punkowym». Tak działały komunistyczne służby, próbowano przyszyć, jakby powiem trochę nie po polsku, punkowcom to, od czego oni się odżegnywali, czyli faszyzm, podrzucano im materiały ze swastykami i tak dalej. Obrzydliwe. Strasznie się rozgadaliśmy, pora już powoli słuchać piosenki. Wspomnę jeszcze, że tak zwana Wielka Polska, Warszawa, dowiedziała się w ogóle o istnieniu KSU w dużej mierze dzięki Kazikowi Staszewskiemu, który się zaprzyjaźnił z chłopakami i dość często odwiedzał Ustrzyki. A ponieważ chłopcy dużo pili, to często jakby ze wspomnień Kazika więcej wiemy o początkach KSU niż członkowie tej kapeli są w stanie nam przekazać. Co też bardzo ważne, Kazik Staszewski miał rodzinę w Anglii. Dzięki temu często podrzucał płyty, bo tam jego ciocia, jego mama kupowała te płyty w Londynie. Często to były takie pocztówki dźwiękowe z jedną piosenką. W ten sposób się też rozwijali, ale oni nie lubili Warszawy. Lubili swoje Ustrzyki, a w Warszawie też było sporo konfliktów z takimi niby też punkowcami, ale oni wyglądali jakoś tak porządniej, bardziej ulizanie, ułożenie niż prawdziwi punkowcy z Bieszczadów.
0: Ну і, може, тому теж КСУ не зробили якоїсь такої захмарної кар'єри.
1: Залежить, що хто любить.
0: Це невідомо, чи так, чи їм йшлося про це.
1: На початку здецидовані ні. Вспоминають, що хтось їм там, може, і пропонував. Кіпсько пам'ятаємо, щоб ми награли płytę, але по це? Награли ми концерти в Єрочині. Навясом мовляв, так, вони грають до дійсної. І дійс, коли розмовляємо, є 17 липця. 19 lipca KSU znowu grają w Jarocinie. Co prawda to już jest niemalże zupełnie inny skład. I o czym jeszcze chciałem powiedzieć. Bawili się dobrze. Pierwszy oficjalny album Pod prąd ukazał się dopiero w roku 1988. Już jak wszyscy odsłużyli swoje w Armii Ludowej Ojczyzny. A ta stylistyka, taka dość mocna, punkowa, powoli przechodziła w rockową. Z biegiem czasu coraz częściej tam się pojawiała gitara akustyczna.

okazjonalnie skrzypce. A dzisiaj posłuchamy takiej piosenki, która do takiego dzikiego pogo tańca w błocie nie bardzo się nadaje, bo to jest po prostu czuła ballada o miłości do ukochanych gór. Tekst wspomnianego Brody Macieja Augustyna, historyka Bieszczad i brata Buchuna, pierwszego saksofonisty i wokalisty KSU. Słuchajmy.

Rodzina się pewnie modli i tęskni, pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA, no i Eminem ma album nowy.

powiedzmy, ale lubi też krzyczeć. Daję mu 2 złote, bowiem również lubię muzykę, choć w sumie wagon metra mu rujnuje akustykę. Metro Świętokrzyska, wraz z kebabem siedzi ludzie, mając mięso w pyskach. Jedna bestia, trzeba jej zdobyć 100 pencet. Ostry sosik, plami bluzę gdzieś przy rondo ONZ. Mógłbym dobę tak się wgapiać w niego. Zwykła podróż metrem, ile tu jest wrażeń z tego. Ale koniec tej przejażdżki, muszę wyjść, znowu patrzeć w niebo. Ostatnie

0: Historia jednej znajomości. Czerwone gitary, słowa Jerzy Kosela i Krzysztof Klęczon, przy czym Krzysztof Klęczon napisał sia la la la la la, a Jerzy Kosela resztę tego tekstu. Tekst i muzyka podszyte są Beatlesami wyraźnie. Był to rok 1966, a rzecz dzieje się w najważniejszym polskim kurorcie, w Sopocie, na wybrzeżu Bałtyckiego
1: Moria.
0: Morza. I w ten sposób właśnie piosenka podpowiedziała nam słowo dnia. Kontynuujemy kolejne letnie wydanie Pół na Pół, już tradycyjnie. Słowo dnia rzeczywiście.
1: Nasze сьогоднішнє слово дня – море і може. Причому це може пишемо через RZ.
0: Tak, z całą pewnością jest to może. Czyli według słownika języka polskiego PWN rozległy obszar słonej wody. Również wielkie jezioro, którego wody charakteryzują się znacznym zasoleniem.
1: Це дуже цікаво, тому що море – це теж озеро, виявляється, з першого визначення.
0: Tak, poczytajmy cytaty ze słownika Polskiej Akademii Nauk. Piękne i groźne jest morze, gdy pędzi po falach szkwał. Władysław Broniewski. Leopold Staff. O morze, zmienne wieczyście, jak następstwo pokoleń i jako lasu są liście. Raymond Władysław. Morze huczało swoją pieśń nieustanną.
1: Ну, так, така піднесена дуже цитата, але Стафа Леопольда мені дуже сподобалося.
0: В публіцистиці часто можна почитати, що доступ до моря – то квестія життя, розвою для кожного народу. Марія Конопницька о чимсь іншому. Сукня

0: królowej. Przybrana była aksamitem mieniącym się zielonawym koloru morza.
1: Tak, morski kolor.
0: Juliusz Słowacki, przychodzi mi często gorąca chęć porzucić Paryż i jechać nad morze. Juliusz, rzuć wszystko i jedź w Bieszczady. Morze błękitne, granatowe, lazurowe, szafirowe, sine, stalowe, szare morze. Morze bezbrzeżne, bezkresne, łagodne, spokojne, gładkie albo wręcz przeciwnie rozhukane, spienione, rozkołysane, gniewne. Plusk, ryk, szum morza. Głębia, głębina morza. Tafla, zwierciadło morza. Odmęty, otchłanie, przestwór morza, burza na morzu, wyjechać w morze, wypłynąć, żeglować. Morze burzy się, kipi, kołysze się, huczy, grzmi, pluszcze, szemrze. Wiele rzeczy morze ma nam do powiedzenia. Cisza na morzu to zupełny brak wiatru.
1: Тобто штилі можемо так назвати цю тишу над морем.
0: В жаргоні жеглярським – флаута. Morze wewnętrzne, morze otoczone posiadłościami jednego państwa. Zdarza się i tak. Pełne morze to morze z dala od brzegów. Józef Ignacy Kraszewski, wschodzące słońce i poranek zastał nas na pełnym morzu. Lądu nigdzie dostrzec nie było można gołym okiem. Jest to nie lada widok dla nagle obudzonego szczura lądowego. Otwarte morze. Morze o wolnej przestrzeni wodnej, bez wysp i półwyspów. Henryk Sienkiewicz, okrążywszy cypel, przy którym bełkotały fale nadchodzące z roztoczy, wypłynęli na otwarte morze. Morski przypływ to okresowe podnoszenie się tafli wody w morzu. Odpływ, obniżanie się tejże tafli lub zwierciadła wody. Poziom morza, teoretyczna powierzchnia odpowiadająca tafli spokojnej wody w oceanach, przedłużająca się także na obszary lądowe. Henryk Sienkiewicz, w miarę jak zbliżamy się do gór skalistych, step wznosi się ciągle i lubo bardzo nieznacznie, dochodzi jednak do ogromnego wzniesienia nad poziom morza. A kropelka, kropla w morzu.
1: Ну, це щось дуже такого незначного, малесенького.
0: Bardzo znikoma część czegoś. Stefan Żeromski, zarabiał na podróż i życie korektami, lecz było to wszystko kroplą w morzu.
1: Potrzeb pewno, prawda?
0: W morzu potrzeb, tak. Za siódmym morzem, za siedmioma morzami. Gdzieś bardzo, bardzo daleko, najczęściej w bajce. Władysław Reymont, hen gdzieś w jakimś kraju dalekim za siedmioma morzami na górze wisiał dzwon pęknięty na trzy części i z sercem wydartym. Głęboki jak morze, niezgłębiony jak morze, czyli bardzo głęboki, bardzo wielki, bardzo niezgłębiony. Joachim Lelewel, imponowała młodzieży rozległa i niezgłębiona jak morze wiedza. To było w XIX wieku, czy nadal niezgłębiona jak morze wiedza imponuje młodzieży? Miejmy nadzieję, że tak. Ciężko faluje morze głów, Antoni Słonimski pisał.
1: Też duże harne porównanie.
0: A jeszcze niektórzy mówią o tym, że wypłata, którą dostają, ginie w morzu potrzeb. No
1: to,
0: właśnie.
1: Tak, to krapla w morzu.
0: I czasami trzeba pracować po nocach i wypijać wówczas morze czarnej kawy, bo morze to tak, to również bardzo duża ilość czegoś, może być to również morze zielonej herbaty, a może być też morze ludzkiej biedy, morze bezrobocia, braków budżetowych i tym podobne. Ale Henryk Sienkiewicz pisał tak, patrzyła ona na swoją jedynaczkę wzrokiem, w którym było morze miłości.
1: Найкраще, так, найкраще, щоб було море радості, море любові і море позитиву.
0: Bolesław Prus, faraon. Wnet jednak zabiegło im drogę morze piaszczyste i znowu musieli posuwać się noga za nogą. Morze piaszczyste, czyli pustynia, na której wody jako żywo nie uświadczysz. Adolf Dygasiński. Wszystko, co napisał, przepadło w morzu zapomnienia na zawsze. Nie jest tak źle, panie Adolfie, cytujemy, pamiętamy rzeczy, które pan napisał. Juliusz Słowacki, temu, kto wpadnie raz w nieszczęścia, może trzeba iść na dno. No, pesymistycznie, pesymistycznie.
1: Nie pogodzę się z tym.
0: Absolutnie, pan Juliusz już drugi raz.

0: Czas nam tutaj dzisiaj podpada. No trzeba jakoś się wydostać na powierzchnię, nie wolno się poddawać. Przysłowia. Na świętego Grzegorza idzie zima do morza.
1: O, ciekawe, ciekawe.
0: Morze przepłynął, a u brzegu utonął, znów pesymistycznie. Trzeba oszczędzać siłę, umiejętnie nimi gospodarować. Wybiera się jak sójka za morze. To tak jak my się szykujemy do kolejnego uruchomienia muzyki w naszej gadanej audycji.

0: Dziewiąty rok, no to przede wszystkim, jak wspomnieliśmy, pierwsza Czerwona Ruta, legendarny festiwal piosenki ukraińskiej, festiwal, na którym jeszcze w sowieckiej Ukrainie po raz pierwszy publicznie został wykonany hymn Ukrainy i Czerwona Ruta stała się miejscem, jak wspomnieliśmy, triumfu siostrzyczki Wiki, Grand Prix w kategorii rock. Wika zachwyciła festiwalową publiczność. Wspomnijmy jeszcze, że wyszła wówczas na scenę w długich pończochach, ciemnej kurtce jeansowej oraz, uwaga, hełmie radzieckiego pilota i można było śmiało przewidzieć, że oto narodziła się nowa gwiazda rocka, jakiej dotąd w Ukrainie nie było.
1: Oj, nie było, nie było. Dla siostryczki Wiki пісні писав Сергій Кузьмінський, тобто головний гад України, і це теж варто наголосити на цьому, а також, і мало хто про це знає, писав для неї пісні Скрябін, тобто
0: Очевидно.
1: Андрій Кузьменко, котрий теж грав в її сольному проєкті.
0: To co, przejdziemy do piosenki?
1: Tak.
0: To jest jedna z moich ulubionych piosenek. Uwielbiam ją. Piosenka To moje more. Tak. Powstała na początku lat 90. Utwór ten został napisany specjalnie dla sestryczki Wiki przez członków zespołu Skrябін, czyli Andrija Kuzmenkę oraz Szurę Rostysława Domiszewskiego. Pierwsze wykonanie piosenki To moje more odbyło się podczas koncertów sestryczki Wiki w 1993 roku w Nowojaworowsku. Tam też powstało pierwsze nagranie studyjne. Piosenka stała się symbolem, no czego? Symbolem czego? Wolności, buntu, szukania własnej drogi, wartości, które są bliskie młodym pokoleniom wszystkich czasów. Znamy również świetne, takie spokojne, lajtowe, powiedziałbym, wykonanie Skrябіна tej piosenki.
1: Tak, tak.
0: Ale szczególną sławę zyskała interpretacja, właściwie kilka interpretacji Dach Daughters. Nie wiem, moja ulubiona to jest taka wersja reggae w wykonaniu dziewczyn w 2014 roku, kiedy tak się złożyło, że Rosja ukradła Ukrainie Krym. Słowa To moje more nabrały zupełnie innego znaczenia. Te koncerty, jak wiemy, spektakle Dach Daughters, bardzo zawsze teatralne, bardzo wzruszające, morze ukraińskich flag, mapa Półwyspu Krymskiego i To moje more. Do tych akcentów, które po latach troszeczkę inaczej brzmią, w tym, nie oszukujmy się, dość prostym tekście, wrócimy, ale najpierw posłuchajmy wykonania Wiki.
1: To moje more i сестричка Віка.

podium, ale czuję się ostatni. W głowie cicho nucąc hymny dla przegranych. Możesz stanąć na głowie, a ja nie zrozumiem, że nie dałem plamy, że nie dałem plamy.